0: Abbiamo Vargas.
1: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Veselý Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.